0: LRT klasika.
1: Santara. Laida Lenkų kalba.
2: Audycja w języku polskim. Przed mikrofonem Renata Dunajewska. Witam słuchaczy na antenie programu LRT Klasyka i zapraszam na półgodzinne spotkanie radiowe. Dzisiaj kontynuujemy temat przyszłości polskiej szkoły. Gościem będzie Mariusz Antonowicz, politolog i wykładowca Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Nauk Politycznych Uniwersytetu Wileńskiego. Opowiemy piękną historię stadniny Sztuka Jeździecka Bingo, w której świat koni spotyka się ze sztuką, muzyką i elegancją. A zaczynamy nasz program od aktualności z Ukrainy. W wyniku najnowszego rosyjskiego ataku na Ukrainę w Kijowie zginęły co najmniej 4 osoby, a około 25 zostało rannych. Zaatakowane zostały wszystkie 3 kijowskie elektrociepłownie, a także inna infrastruktura energetyczna w kraju. Ofiary śmiertelne odnotowano również w obwodach dniepropetrowskim i zaporowskim.